0: Amenu.
1: Odua yen shira. Debo chone te.
2: Radze som.
1: Radze som ketria. Kese.
2: Zabesha ode.
1: Zabesha ode.
2: Anakambiara. Ampa bezi yao. Nansu.
1: Ampa bezi yao.
0: Oh.
1: Nansu.